0: Jena po šesćich.
1: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Milan Greulich.
2: W Hornej Łužicy je so liczba wučomników a wučomnicu na ladanskich szulach chytro zwyżiła. Kaž wukadža z přelada Sakskeho krajneho zarjada za statistiku, bil jich loni w budyjskim okresu nimale dwójcy telko kaž 2021. Z tym wotbyšću je so tež tu sakski trend, zo se přeco jace ludzi ladanske pohovanie pyta. W Zorelskim okresu je so liczba toho unia zwyżiła, tam pak jenož snadnie. Tež w Hornej Łužicy plavuja ratarske zawody dale a bole zojowe bune. Kaž burske zjazkaje Sakskeje a Hornej Łužicy informujete, je so płonina plavovania zoje w minenych letach jasne powiečiwa. Felix Cyš z nadrobnosćemi.
3: W kończynach wokół Budyżina a Kamienca są minienia za zoja rostlinu chytro dobre, tak burske zjazkaje. Tež pošitkonje rěča klimowa zmina a stupace temperatury za plavovanie zoje w Hornej Łužicy, tež serbsce ratarjo wjace zoje plavuja, Roman Wesela mjestom na 100 hektarach. Roni Rebeš je svoju plavovansku přestrin z 10 na 15 hektarów rozšerju, tež Marko Smoa a Ignac Wesela stajižo nazoninja ze zoju zbieravoj a mataju přichodže za ważnu alternativu.
2: Kaž väčšina ratarjo dale zdźěli, chcedža plavovanie zoje přichodnych letach išće rozšerić. 6 członków sportowego kluba Wojarece jest w Meksiku na światowych mistrzostwach Kapahu Fanfaro niedom 2 tytule wudobyło. Jako dziel niemskie wubranki Fanfarenzug Academy przesadzichu sotelidny w mieście Puebla w dyscyplino maje pólna parada a wólny styl przeciwo konkurence. W kategorii Field Show w obsadzichu jeszcze cecze miestno. Na světových mistrzostwach w Mexiku są so kapawy z jacahač cicyči krajów w obdzielili. Łužiski center we Wojarecach poskicza od najnowszego tak mianowanu bajkovu rally. Z pytaniom a hodaniom może so słyby na 9 stacjach ze serbskimi bajemi, kaśło krawacze albo przypodnice ze znajomić. Rally je analognie natwarena, ma ludziom region zbliżić a docpieć z hostczo dleje we Łužiskim centere w ostanu. Kaś center dalej zdzieli, stej za nazymu a z początku przychodnego lieta dalszy taki rally z łužiskimi temami planowane. Domizniski muzej w Delnym Łužiskim Deśnie może swój poskitk za szule swojba a seniorów wopkować. Spiechowanskie towarstwo muzeja je na swojej wóni zromadzizny rozsudziło, co przewozmie trybny swójski podziel za wobdzielenie na spiechowanskim programie Braniborskie. To steješe na raczkach po tym sobie Brokuski Hamt swoju przyrażku skrócił, tak przedsytka towarstwa muzeja Kristina Klimowa. Jusu zdobom na zromadzizne we zastojnstwie wobkrucili. Jej poboku je wotnietka jako zastupowaca przedsytka Babet Senkarowa, kotra śpie domizniski muzej w Deśnie wiele lat nawiedowała. To bych opowieści, kiedy namakacze też na naszej internetowej stronie a w app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Tu a tam mamy kurjabu dżęca rano, pozdziszo tożto słońca, a na cicy czy stopniu wodnio, po poniu a wieczosu też szwijele, a nie wiedra możne.
4: Na puczach a na drogach też na A4 je szitko, za so poriadku przyjemuj wam wszym tuż dobrą jezbu. Jeli zamacz wy za nas niegajakie szkoli informacje, koło wokoło wopkada, albo stanu tuż do luo fota, potem zazwęcze nas tu pod Budyżin 7400, albo wużywajcie naszą app MDR Serbia. Tam możecie z nami chatować, nam audio posłać, a wiesz też fota. A widzę.
1: Serbski rozwóz.

0: 6 mjeńšinow do 6 čiche.
1: Nabožne słowo.
2: Mađenca Cecilia Zelnakowa z Pančic Skukowa.
3: Živine zdawa so być kaž taki štaflowy by, kiž funguje przez dale podawane. Rodzičerjo swoim dziećom nazwučuja, kak a dokal mili so pohibować, a kotry puć mu być im spomožny. Soby so bytostny narok skrućił ryka zwučować a hiszcze raz zwučować. To płaci za nabożność, runie tak kaj za narodność. Mamy bohudżak przez cyrkwiny lito bohaty skład swiatych dniów a nabożnych obrzędów, kotrzyż nas jako wirywych uczynieja. Wira, rycz a kultura są stopy naszej identity. Bez dwila susza niedzielnisza Boża służba, znajmniejsza tutaj jedna godzina w obtydzień, do krutyje zwuczynieszcie tomu, ladajo, kelko czasa nałożymy porno tomu, zawsze drugie trybne a nietrybne. Jako starsi smy spytali, zamowitość przychodnej generacji dalej sposrytkować w nadziei, co też woni tutun sztaflo wybie po zwuczynnych zasadach przyuzaja, ktoś pak też ryka, co mamy im mosty twarzyć. We żywieniu miło te chrześcijańskie stejście widzomne być, a niekotru szkoli bezbożną sytuację przesahować. Tak możemy zromadnie a z duboszczu tomu przynoszować, co by nasz łopswiec zaso do runowahy przyszł, a dzieci, nasi dzieci, swój wotrysk sztaflowego biega w rianości a wubokości Boże stwoby nastupić a zmistrować moli.
2: Nabożne słowo k dnie ma dżęca Cecilia Zelnakowa na doku o zamowitości farskie wikarie.

0: Wedro.
1: Krótko do 60 je, gdyż tu z woknom ladam, potem widzę kurjawu. A tajka oczekuje was też na puczach a na drogach. Jedźcie tu już kiećbliwie, dżęca rano, w biegu dnia, pak se potem słońca prawie wudrapa. Dodrę też z niekotrymi mroczelemi, tutaj przyniosł pak nam hakle na wieczo świele. Żywe zle prostu pa dżęca na 30 stopniu.
0: 6 Uhr.

0: Dłuby dźěći k wam do kuchnje doliči se nětko Fila Melos.
1: Fila Melos. Dětam dejstva Marmije Drozeny.
2: Hač ja najlepě z cyma věci nespiju?
3: Što? Z cyma nic spać, čo dlada to? Spać je rynje. A vážne tež.
2: Was to dwo? Z najmenča potom, gdyż to činničo rano nie dzieje.
3: Ale...
2: Jinak, hač w zimie, nima jadny nietko wyliczu z cyma žanu přestoku. Słunčko z krótka domčk svojdzie, si svoje prui z runa a z česa a cak, je zaso tu, z spolnej frizuru. Predač muž ja spać, ježno zaso rano a svetvo.
3: Aj, veliču su noce krótke a dny dołhe.
2: Dla to praju ja, spać veliču, mili zakazać.
3: To nędze, zo nie spíš, dokelž potom nie budže stary.
2: He? Při spaniu hodvim ja stary? Ja pak necham staro odvač.
3: Nie, štojš spí, vostanje strove. A može dla toho poštišo z cyla vysoku starobu docpeč.
2: Haj, ale sem tola tej strove, kde se motu čene.
3: Ty se strove, dokež pravi dvonje spíš. Jeli nie by spal?
2: Potom bych motu čene byl.
3: Ach, haj, vešte, gdyż spíš, reparuje tvoje čelo svoje bajnky. A tvoje mozy, tule ve vojčce, te so zrumuja. Po spinkanju je zaso šitko šikvane.
2: Šikvane? Reparatura a zrumovanje? Spice? A ta ideja by mua moja być. Jeli nie by iżo dawała. Reparatura a zrumowanie spicy. O, lepe nędzie.
3: Prawe. Nasze ciało je genialne wyspary.
2: Snać, by so spicy iście moje mieszko reparować muło, a nydom też zrumować. O, to by so mi iście lepe lubiło.
3: Mocylko. Tvoje nieško so same nie reparuje a nie zrumuje. To dobiš ty činič. Tu iš poskaj, Filomeloso. Jeli chceš strove vostač, spinkaj dosť. A zoby dosť sprucny byl, môžeš do toho svoje nieško zrumovač. Tatla dosaha, jeli dženca večo šo zrumuješ a so s časom leneš.
2: Nie, sprenja, šitke drozne, koža, pozdže dovoža. To by dobime dospievač. A z druha, ja wierzę do toho, że so moje niżko we sparie zrumuje, a gdyż si ja tu lepszo takle wobladam, no hajda, to lubię wiele spać. Najlepiej nie dam.
3: Ja si myślach, spać w leczu mieli zakazać.
2: Nie, to je nieke inak. Stuś w leczu rynie dołu spi, tomu so niżko, same w uredzi. To je od mnie.

0: Nic trzeba na wonjo wobora, ale policja nitko pěć mjeńšinu do naposednich přikwata.
1: Policja z G.
2: Na A4 blisko Budyšina je so wutoru večo wopkat kopiju a ludzo suso, kajž so to suša, tak stupili, zomóža policja, korobna auto a dalši pomocnici nimo. To pak je tež muž ze svojim autom wužival a je za wot v lečenski službu po tuti vukovanski hasejev. Policja je jo zadžažała za tutu akciju, kiva jemu pokutny penis. Młodaj muže staj w utoru Budyšinje wukładne w okno w obchoda centrumie w obszkodziwoj, szkoda 40 euro, policja je 17 a 20 letnego lepiwa. A na B6 we Trebence pola Bukec je w utoru poponił muž po deszcziku kontrolu zubił, a ze swoim autom do sztomu na kromie droi zajął, szkodowka so przekuli w obornicy dobiachu szoferys auta pomacz, jeho su potom zranienego do koronie dowezli, szkoda pusta 1000 euro.

0: Andreas Bicking je dospěwał z dypkom na posedmiche.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Milan Greulich.
2: W Hornej Łužicy jest so liczba wuczomników a wuczomnicu na ladanskich szulach, kietro zwyżywa. Kaj szukadza z przelada Sakskiego Krajnego Zariada za statystyku, by ich loni budyjskim okresu niemalie dwójcy tylko kajż 2021. Z tym wodpyszczuje so też tu sakski trend, zo se przeco jacy ludzi ladanskie pohowanie pyta. W Zorylskim okresu jest so liczba to runia zwyżywa, tam pak jenoś snadnie. Tež v Horni Łužicy plavuja ratarske zawody dale a bole zojuwe bune. Kaž Polske, Zjazkaj, Sakskeje a Hornije Łužice informujete, je so płonina plavovania zoje v minenych letach jasne povětšiva. Felix Cyš s nadrobnosćemi.
3: Končinach wokół Budyšina a Kamjenca sú minenia za zoja rostlinu kietro dobre, tak Polske Zjazkaj. Tež pošitkonje rěča klimowa zmena a stupace temperatury za plavovanie zoje v Horni Łužicy, tež serbsce ratarjo, jace zoje plavuja, Roman Wesela mjestem na 100 hektarach. Roni Rebisch je svoju plavovansku přestrin z 10 na 15 hektarov rozširju, tež Marko Smoa a Ignac Wesela stajižo nazoninja ze zoju zbieravoj a mataju přichodže za važnu alternativu.
2: Kaž väčšina ratarjo dale zdjeli, cedža plavovanie zoje přichodnych letach išče rozširić. 6 członków sportowego kluba Wojarece jest w Meksiku na światowych mistrzostwach kapału fanfaru niedom dwaj tytule wydobyło. Jako dziel niemskie wubranki Fanfarenzug Academy przesadzili się tyle dny w mieście Puebla w dyscyplinomaj polna parada a wolny styl przeciwko konkurencji. W kategorii Field Show w obsadzi ju jeszcze cieczy miestno. Na światowych mistrzostwach w Meksiku są so kapawy z jacać cicyci krajów w obdzielili. Łužiski center w Wojarecach poskicza od najnowszego tak mianowaną bajkową rally. Z pytaniom a hodaniom może so swojby na 9 stacjach ze serbskimi bajemi, kajszło krabacze albo przypodnicy ze znajomić. Rally je analognie natwarena, ma ludziom region zbliżić a docpieć, so hostrzo dleje w Łužiskim centrze w ostanu. Kajż center dalej zdzieli, stej za nazymu a z początk przychodnego lieta dalszej takiej rally z Łužiskimi temomaj planowanej. Tomizniski muzej w Delnio Łužiskim Deśnie może swój poskitk za szule swojby a seniorów obkować. Spěchowanské towarstwo muzeja je na swojej wóni zromadźiznie rozsudziło, co przewozmie trybny swójski podziel za wobdzielenie na spěchowanskim programie Braniborskeje. To steje się na raczkach, potem sobie Borkowski hamt swoju przyrażku skroczył, tak przedsedka towarstwa muzeja Kristina Klimowa. Jusu z dobą na zromadźiznie we zastojnstwie wobkroczili. Jej po boku je wotnietka jako zastupowaca przedsedka Babet Cenkarowa, kotra szpie domizniski muzej wedeśnie we lelet navedovala. To bi se povestče, kiš namakače tež na naše internetove stronje a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Tu a tam mame kurjavu, dženca rano, pozdiš od trošto slunca a na cice či stopnju vodnjo, poponju a večer su tež švijele a nevedra možne.
0: Šitko klopve, šitko beži na pučach a na drohach, jeli so z četo hinešo minenja, zazvenčicu do študija Budušin 7400 je naše číslo. Kiba zapisače nam pojesč, naši app MDR Serbia možeče nam pojesč pisač, narečeč, abo samo fotosvač.
1: Serbski rozvoz.
0: Štyri menšine po naposledmiche. Dobranje.

Wo perfektnym leću spěwaše runje Klemens Brankačk, sedaminčinu posedmich je a tole su dalše titule, kotrež nětko pala na słusowanju słyšiće. Gdyż lubosć na ją mryje, spěwa Ralf Bumibosi. Noa Doba, hip-hop-skupina zromadnie ze skupiną Troja zynk tobie. A tyż holaski sudzenc rano jeszcze na rydzie. Wszystkie tutaj tytule słyszymy hacz do osmich.

0: Lěčo, to je čas poznin a dowola. Serbski rozwoz přeje wam wiele wesela.
1: No a dokal z česi wy lěca do dowola dojeli, abo dokal so znano podaće, postulče nam rady niekotre wobrazy z waszego dowola, niekoci z was szako su to hižo činili. Najlepie, że to wiezo przez naszą četową funkcję w naszej app NDR Serbia. Tam możecie mienicy fota przypowiesny, czteś audia albo krótkie widia, a my to szo potem romadzimy naszej wobrazowej galerii, naszej internetnej stronie a app NDR Serbia wozywimy. Przecież też my rozwosownicy sowieselimy przez lube dołolue postrowy w otwas. Nie zabudźcie proszę przypisać, gdzie z czy dołolu, a jak, aż tu, aż to je widzieć. A znaną szako poda się nikt z was też do czeskie do dołola, bo tam przyjdzie nasz przychodny tytuł.

Wčera sym vam na tutym jestnje w zelowych smuzijach pojedała, a snadno jest mi poradziło, was za zelenu dobrotu ze szklince zahorić? Zelena zarodzi też jak nieski czuje jenoś rejany napolat, gdyż wokół nich metelczki, a insekty zynsza a bruncza. Nie, zela chodzi se też cyle lochce za woprodzite stroje superfood. Skrućnik, niemscy giersz na przykład, tu nie za żółtk dobrota, a medycina, a wun rozczyt kajsz nieroć. Swoje dobre gajkostrze ma zelo wo toho, zo je pony hórkich maczizną, a hórke wobstatki susa naszych zelżywi dwach skupnicu husto dy kajsz prycz plahowali. Tuż podajcie so z nożicami a korbikom do zarodki na naszej internetnej stronie, a też w naszej app MDR Serbia namakacie recepty jeszcze raz wupisane, kiedy się nam Maria Szołcic wczera przeradziła. A rieczny kuczik k domiacym zelam smy wam też jeszcze dodali, no a da so mimo miksera a smuzija też serbski jazyk derewerci.

0: z dypkom na posmiche.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Milan Greulich.
2: W Hornej Łužicy jest so liczba wuczomników a wuczomniców na ladanskich szulach, kiedy zwyszywa. Każ ukaża z przelada Sakskiego Krajnego Zarjada za statystyku, by ich loni w budyjskim okresu niemalie dwójce tylko każ 2021. Z tym wodpyszczuje so też tu sakski trend, co się przecojacy ludzi ladanskie połowanie pyta. W Zorylskim okresu jest so liczba to runia zwyszywa, tam pak jenoś snadnie. Tež v Hornej Łužicy plavuja ratarske zawody dale a bole zojowe bune. Kaž Burske zjazkaj Sakskeje a Hornej Łužicy informujete, je so płonina plavovania zoje v minenych letach jasne povětšiva. Felix Cyš s nadrobnosćemi.
3: Končinach okolo Budyšina a Kamjenca sú minenia za zoja rostlinu chytro dobre, tak Burske zjazkaj. Tež pošitkonje reča klimová zmena a stupace temperatury za plavovanie zoje v Hornej Łužicy, tež serbsce ratarjo viace zuje plavuja, Roman Wesela mjestem na 100 hektarach. Roni Rebeš je svoju plavovansku přestrin z 10 na 15 hektarov rozširju, tež Marko Smoa a Ignac Wesela stajižo nazoninja ze zuju zbiravoj a mataju přichodže za važnu alternativu.
2: Kaž večina ratarjo dale zdžili, cedža plavovanje zuje přichodnych letach išče rozširič. 6 członków sportowego kluba Wojarycy jest w Meksiku na światowych mistrzostwach Kapału Fanfaro, niedom 2 tytule wydobyło. Jako dziel niemskie wubranki Fanfaren Zug Academy przesadził się so tyle dny w mieście Puebla, w dyscyplinu ma polna parada a wolny styl przeciwko konkurencji. W kategorii Field Show obsadzi się jeszcze trzecie miejsce. Na światowych mistrzostwach w Meksiku są so kapawy z jacehacz cicyci kraju w obdzielili. Łužiski center w Wojarecach poskicza od najnowszego tak mianowaną bajkową rally. Z pytaniom a hodaniom może so swojby na 9 stacjach ze serbskimi bajemi, każ o krabacze albo przypodnicy zeznajomić. Rally je analognie natwarena, ma ludziom region zbliżić a docpieć, so hostczo dleje we Łužiskim centre w ostanu. Każ center dalej zdzieli stejna za nazymu a z początk przychodnego lieta dalsze takie rally z łużiskimi temami planowane. Domizniski muzej w Delnio Łužiskim Dešnje może swój poskitk za szule swojba a seniorów obkowacz. Spiechowanskie towarstwo muzeja je na swojej łoni zromadzizny rozsudziło, co przewozmie trybny swójski podziel za wobdzielenie na spiechowanskim programie Braniborskeje. To steje się na raczkach, potem sobie Burkowski Hamt swoją przyrażku skroczył, tak przedsytka towarstwa muzeja Kristina Klimowa. Jusu z dobom na zromadziznie w zastojnstwie obkruczyli. Jej po boku je wotnietka jako zastupowaca przedsytka Babe Cenkarowa, kotraż pije domizniski muzej w Dešnje wiele lat nawiedowała. To by się powieszcze, kiedy namakacze też na naszej internetowej stronie, a w app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Tu a tam mamy jeszcze kuria w udzięca rano, pozdziszo, potem to jeszcze słońca a na cice czy stopniu wodnio. Po poniu a wieczor są te szwiele a niewiedra możne.
0: Na puczach a na drogach dale, szitko klopfe, dobro jest byłam.
1: Serbski rozwóz.
0: Udało się, możemy sokoło wokół obkada tu dżęca dale, tak krótko a słodko dżerżyć. Jeżeli zamaczy wy jeszcze informacje za nas, potem zwończy tu do studia, budyż in 7.4 staje nasze cisło, albo pisać nam pojeść naszej app MDR Serbia. Możecie z nami chatować.

0: Tak móže so dźeń započeć. Serbski rozhłos.
1: Kóže zda se lubosz tuto živić, a swojom lubem muso tej zalubić. Ta so jemu kłonić, spełnić, sony szyje, a zwoń.

0: Filomelos. Dyrtam dejstwa małeje drózny.
1: Hač ja najlepiej z cyła wiacy nie spiu?
2: Što? Z cyła nic spać, čo dlada to? Spać ja rynie. A ważne tež.
1: Was to dwa. Das najmniejsza potom, gdyż so czyni, co rano nie dzieje.
2: Ale...
1: Jinak, hać w zimie, nie ma jadny nietkowy liczu z cyła żanu przestoku. Słunczko z krótka domczk swójdzie, si swoje prój z runa, a z czesa, a cak, je zaso tu, z spolnej fryzuru. Predać muż ja spać, jeżno zaso rano, a świetwo.
2: Aj, w leczu są noce krótkie, a dny dołhe.
1: Dla to praju ja spać w leczu byli zakazać.
2: To nędzę, co nie spisz, dokelż potem nie będzie stary.
1: He? Przy spaniu choćbym ja stary? Ja pak niecham staro odwać.
2: Nie, sztuś spi, wostanie strowy, a może dla toho pożdyszo z cyła wysoku starobu docpiecz.
1: Haj, ale sym to la tej strowy, ty sym otuczeny.
2: Ty se strowy, dokaż prawidło nie spisz, jeli nie by spał.
1: Potom bych otuczeny był.
2: Ach, haj, wiesz ty, gdyż spisz, reparuje twoje czyło swoje bańki. A twoje mozy, tule we wójczce, te so zrumuja. Po spinkaniu je za so szitko szikwane.
1: Szikwane. Reparatura a zrumowanie? Spice? A ta idea by mogła moja być, jeli nie by iż odałała. Reparatura a zrumowanie spice? O, lepiej nędzie.
2: Prawie, nasze ciało je genialne wyspary.
1: Znać, by so spice iście moje nieszko reparować mogło, a nydom też zrumować. O, to by so mi iście lepiej lubiło.
2: Moclko. Twoje nieżko so same nie reparuje, a nie zrumuje. To dobisz ty czynić. Tu już poskaj, Filomeloso. Jeli chcesz zdrowy wostać, spinkaj dość. A żeby dość sprócny był, możesz do toho swoje nieżko zrumować. To dla dosaha, jeli dżęca wieczo so zrumujesz, a so z czasom leneš.
1: Nie, sprynia, wszystkie drozdy, kodża, pozdzie dołoża. To my dobimy dospiewać. A zdruha, ja wieruju do toho, zo so moje niško vesparje zrumuje, a dyž si ja tule všo takle vobladam, no hajde, to ljubju vele spač, najlipe nedom.
2: Ja si myslach, spač v leču mieli zakazać.
1: Nie, to je nieke inak. Štuš v leču rinje toho spí, tomu so niško same wuredzi. To je od mnie.

0: 5 minćinu do 9.
1: Nabožne słowo.
0: Tutaj ma dźensa Cecilia Zelnakowa z Pančic-Kukowa.
2: Živjenje zdawa so być kaštajki štaflowy by, kiž funguje przez dale podawane. Rodzicele o swoim dzieciom nazwuczuja, kak a dokal myli so pohibować, a kotry puć mu być im spomożny. Soby so bytostny narok skrócił ryka zwuczować a jeszcze raz zwuczować. To płaci za nabożność, runie tak, kaj za narodność. Mamy bołdżak przez cyrkwiny lito bohaty skład swiatych dniu a nabożnych obrzędów, kotryż nas jako wirywych uczynieja. Wira, rycz a kultura są stopy naszej identity. Bezdwila susza niedzielnisza Boża służba, znamiesza tutaj jedna odzina w obtydzień, do krótkie zwuczyny jeszcze tomu, ladajo, kilka czasa nałożymy pełno tomu, zawsze drugie trybne a nietrybne. Jako starsi smy spytali, zamowitość przychodnej generacji dalej sposrytkować w nadziei, co też woni tutun sztaflo wybie po zwuczynych zasadach przyuzaja, sztoż pak też ryka, co mamy im mosty twarzyć. We żywieniu miło te chrześcijańskie stejście widzomne być, a niekotruszkuli bezbożną sytuację przesahować. Tak możemy zromadnie a z duboszczu tomu przynoszować, co by nasz łopswiec zaso do runowahy przyszł, a dzieci, nasi dzieci, swój wotrysk sztaflowego biega w rianości a wubokości Bożej stworby nastupić a zmistrować moli.
0: Nabożne słowo k dniemie szedzenca na doku a zamowitości farskie wikarie Cecilia Zelnakowa z Pančic-Kukowa.

0: Jo, a ten duo Ledazzo, ten možošo přiduce raz doživíš 5. september, a to ve obmkinje o ve Hošebusu. Nen to ale druga tema. Přijašele literature mogu se jaseliš na vece dnjone zaredovanje o ve Hošebusu. Žinca zachopio se ten Lost Poetry Festival. Tam stoje pejedana poezija ve sreži, mjestno jo ta stara płachtarnja njedaloko vet bošanskego dvrnišća. Pedla su umjoce z pecačneje, nimskeje, z belgijskeje, pelckeje, čehojskeje, Ukrajine a USA. Organizatorka jo sta spolu Spoken Word Academy zgromadnje z ukrajinskiju inicijativu Squad Nr. 5. Citaš bužotej teke Serba, veni ste žinca ved Bertel Navesem v jadnom bloku svišaš s 5 drugimi lajskimi autorami, žinca jaco, a jadn ved njih jo Serb Jonas Pietaš z Pančic Kukova, drugi jo Mieto Kjacmac Hošebusa.
1: Ja budu na festivalu Citaš, ja mamy tak wiele czas, to już wiem. Jo, dokolaż budu Janu Donosiarski Basin cytasz, a ponieszczy tekst, myślę, aż mam tam też Donosiarskie pasaże.
0: Mi to Kerzma ma we mieście już wiesz mnie jako poetry slama.
1: Jo, to nie jest moje przedni raz, ja ustupuję już o 20 lat, myślę, a są też na teatrze grał, jo.
0: Jo, festival trajo až do sobety, dokradne program namakajo šo na internetovom boku www.lostpoetryfestival.com a zastup nic nepłaši. Poezija a muzika trefite se teke při přiducem spiuje obla nás ve noce, jo titel na novom albumie lipšanskiego umělca Jakuba Grula. Jaden krádu šamný obraz, ako stvorio o literátka Mina Wittgoitz, recitirio Sofia Cuschec alias MC Anka.

Niži, se kradu inakše a cuze, w njem za nas neja ucho niži. Co my zaś duše nuzy, tam troszta słowa nie zaznejo. Tu złości jam se z budom smejo, tam troszta słowa nie zaznejo. Tu złości jam se z budom smejo.

a klubojomy stoje tak daloko a su kaszkaty gęć niezmilnie swój opór woje im zwistosću do mecy daty że coś był raz nam przysłużony ze zdakaś z dłymi ubożony.

pożony. A z grozu stupi nam przed wecy, co smy, a co nas žil a mira, kaj spušči ju nas wele mecy, a lubošć nažeja a wira, či gwizdy, a k nam na pušt wyšče, raz ugasnu, co zbywa hyšče.

0: so nennt er Jotzas za nasze bubaki, a to gronni ja nennt er przepadajom. Ten Mikrofon mojemu kolega Jo Jakob Predigkeit.
1: Dobry dzień, a witajcie na nowy bubak. Ho, jo zase jako Predigkeit przy mikrofonie. Przez wielkiego powiadania poglądniamy teraz na dzieńcejszny program. Ako predne słyszymy Johanu Schernigojc. Jolic nie jo niechten w 2021 dowolę rezerwował, pyn mogała wam Johana hyści pomagasz. Wena jo za was najrytniejsze a najoblubowaniejsze dowolę cilu upytała. Za to jo se teke swoich sobouknikuł obszeszała, że swoje liche dny przebywaju. Westańsza napnieta. Dalej jo pytom ze Karolin Kynojc. Wena jo ogledała Bruno Marsa na swojej światowej turie w olimpijskim stadionie w Berlinju a rozprzawia wam w swoich dożywieniach. A wyt jednego stadiona do przydocego na końcu usczywania comy se hyści raz kopańcy ga światowemu mejstarstwoju w Ameryce wienowasz a donentejszny turnier zespominasz. Ale startujemy se we z muziku. Jeden wyt moich absolutnie najlubszych songów ze serbsko-riecnego ruma Juliana Nadbor a Kajsz Licht z Gwiezdka. Przy tym pak hyści jedną wiec. Za przyducego bubaka w augustrze, co my wasze muzykowe życzenia miesz. Tekoho se wie prosi, tak dwójko, ako niejo nimski spił, jo szykno mężne.
2: Wytkłos? Przeszenia? Piszcie nam pet 01551 11 86 88 6 5 RBB Serski program.
1: Jo, a zapis k tomu z szyknymi ważnymi informacjami, ako teke kontaktowymi datami, namakaja się na naszym internetowym bocie rbb-online.de/zorben.

0: Jo, liebe Přiswucharje a Přiswucharki, w Mašo derje. Jo, ja ho stojm w studiu a z neuem w studiu, jo wječena wird was jużo do lešojskich prozninow startowali. Wesiepnie za tych, kotarež njamaju hyšći žetne plany za dovol, jo sledujúci přínos krono topšały. Johanna Šernigojc jo se pla svojich sobu ukniku obgoniła, na kotarech miestnach svoje prozniny přeperaju. Jolic aż potrzebaj szohyści tips, a po doporycenia ga pestaj szonięto uszy.
1: Startujemy przy Baltijskim Mörju, dokładnie na Rujana. To jo naprzodny klasyka. Hojo redny przypiok, kridowo skarby babiju z narodnym parkom Jasmunda Boden. Obszyn mężo szo kolasowasz albo plewasz. Abo jak moje przy Piorgu szylowasz. Ja co myżo szło na kempingowaniszczu, tak romantyczne okniszczo przy myju cynisz. Nic jano przy baltyckim myju jo pak rytnie. Max Lanski w Dolnoserbskiego gimnazjuma leży k Adrii.
2: W leśojskich prosinach gotujom se swoju familiu, a przyjaszelom drogu na Andrii. Najpierwej leśimy na podpołudnio Petrosz. Tam zachopijo se nasze drogowanie.
1: Fajn. Nięto dalej z moimi narażeniami za dowolowe cele. Gaż nieco szo na swinco lażasz, a se opalisz. Susnasz Alpy nieco za was. Garmisz Patenkirchen w Bajerskej na przykład jo dobry cel. Perfektnie gaż lubujo szo aktywność. Tam mężo szo wandrowasz. Ze zelesnicu jesz aż na najwyższą górę Niemskiej, na Zugspitze. Abo przy górskim jazo je wlotna pnieś. Jan lobaczy typ jo czeskie gwone miasto Praga. Miasto jo wielkin redne, a maj wiele stawisne. W starym mieście możesz się przez Karlowy most spacerować albo w jadnej tych wiele małych kafejoniach wiński kofej opytasz. To jo cany kofej zbity jo smiatanu. Prago w Polskiej jo tak dobry ziel, gaż lubujo szo tu mieszań zu wird flera wielikiego miasta a historie. Tam dostanjo szo oboje. Mas tu w Krakowie, tam musisz szo na kuszty pat pirogi jeść. Ja sama som w przyducych tyżeniach z moim nanom do Stockholma w szwedzkiej duce. Ja se już, ja se lim na rytne jazory, gölu a mir. A w Stockholmie dajo zase wiele rytnych mężnościow za shopping. Idealne dowol za mio.
0: Ach, ta klince kszasnie. Ale takie wiegin droge. Nażejajmy se, aż Johanna se nie wrosi o insolwentne z dowola. No jo, dalej w programie. Pasujucu nie by mogał song zjeszym bysz. Ho, jo Calvin Harris ze swoim brzezcasnym hitom Summer.

0: WM w USA, Kanadzie a Mexiku se pomałem ku końcu chyla. Niemska jo jesno ujście wrota Cap Verde Wozinia będą jo social media star, a finalisty szpańska a argentinska su teke skońcnie wieste. Jo se bejnie pasirowało. Jo, Niemska jo bieżkie zase bejnie jesno załapiła. P rytnučkem zachopku přečivo Novackoju z Curaçao jo nejpierwej hyšči šikno derje ugledalo. V sledujúcoch kopkovoch krášach pak jo se slabosťo nemského mústva pokazovalo. Petom až jo se oborajnský stavný graja Niko Šlotabek, petom teke hyšči šeško zranil a jasne bylo, až byven na dlejšie cas upadnil, te veľký šok. To mústvo jo byl ven z toho turnira v prednym KO grášu přečivo Paraguaju. Tomu se wiele fenu nejpierwej raz przewinć, ale nic jano feny su rozwamane, teke zwiezgowy trener Julia Nagelsmann jo krotko na to wystupował. Na jego miestny bużo nieto Jürgen Klopp, mustwo przy przyducych turnierach przewyżowasz. Redny czojenko pak myżo wrota mustwa wyt Kap Verde ulicowasz. W radnym starstwie wyt styrżasce liet złopszednio swoje cowanie. Raz plawie M pödlabysz. A kak jo to zwinuzeł? Direktne w prednym grażu jo se poraziło WM nowotnikoju amtirujucemu europskiemu mejstarieju szpańskiej 0-0 wytrubaś. Wesepnie wrota Wuzinja jo stojał ze swoim uriednym ukbaszem w sredziściu, a zagerił nic jano przeglidowario na miestnie. Wybiegło mało dniu, jo stupało jego liczba social media follower na Instagram mało tysac na miastem przy samym 30 milionu, a za Wuzinju dejało hyście lepiej przyjść. Po sensacjonalnym kwalifikacji za predne koło KU jo se dalczny sen za z niego dopełnił. W przyjdzie rundzie jo cakał Messi za argentinskiego. Największy idol Wuzinja. Teke gaż po tożtom graszu końc był za Afrikanario, a Argentiniario ze 3-2 dobył, jo turnier za nich wielicki uspechowy. Przedeżem za Wuzinja. Jo, a niento filo jano hyści dobyszarje. Końc tyżynia wytmejo se finale, ako teke grasze wyczysze miestno. A teko hujo zajemny fakt, hyści żetnie nie są sledne stery mustwa przy światowych mejstwarstwiach, teke rownocasnie najlepsze stery w liścienie światowych uznamu, aż to nienta. Toż napisał do hyści dwa krasza z przałje usokiej kwalitu. Wiaselimy se na to. Zo, a ja se już rozżegnuję. Hyści raz mało dopomnienku, wasze muzykowe życzenia są przeszane za przychodnego bubak. Z co już o przecie raz wasz najlepszy song w naszym usłyszeniu słyszasz chcieli, potem pośćcie nam nieco wasze zapisania.
1: Wytkłos? Przeszania? Piszcie nam pod 01551 11886 RBB Serski Program.
0: Dalszne informacje a kontaktne daty namakają się pod rbb-online.de/zoben. So, a sledny spiel zażynca jo Stray Kids S-Class. A to poszli teka ago przygotowanie za przychodnu ustrzewaniu. W augustie mamy K-Pop Special za was. Petakem, życzę wam dobry czas, uczopny zjek, a z czoła zaszaltowali, a mejszo

Jo, w augustie słyszysz o potakiem nasz przyrodzy bubak z Jakobem Prydyśkajt. Jo, pan sobie uściewanie k jednemu muzykowemu stilu jo, ak jo, jadn tych niewiecji oblubowanych miarze modostnymi, wyszczo runo jadn titl słyszeli K-pop. Nie to skry trap muzyka Ida Dolin.

Kuka, jakie Schwarz, to ja była kotaraszkaja. Przyjdę co tydzień we Witaj, na Witaj Festiwalu w Gorni Wuszyce, a przypadła gronione, nento Jakub Czarnak. Szał dobre, postaku. A nento, że ale dalej ze znaczył muzyku tydzienia, ta jest wienujo tym balokopaniu, wykaz, co już wszakę słyszeli plabubaka, coś nastąpa te aktualne miejscarstwa, to aktualne miejscarstwo, albo aktualne informacje k tomu. Toż ulicę mam żynca, jeśli lubię zase nieco ze serskiego świata. Nasze serskie koparje te buduska skoro zase graś. Przyjdący tydzień sobie tu 12. julia planuję jedno grasie przeciwko tamnemu mnóstwoju SG Žilov, tak oni veni graju v Žilovje. Te Žilovske so akle přetrhlo gori stupali a grajo nento v krajne lize a to jo, mislim to dobre přešivnik za našich serskih balokoparjo, ale to s naš nebožo jadočke mustvo, vece detajlo ulicijome pan vam přiduce tižin, co tam božo se staš nepere přižoho Katrin Lipskova s gorno serskim titulom a ve možo šo zavis, či už gledaš vocožo tekst jo napisao Vena Meškank.